0: ni mujaluo kutoka Bondo. Nobody can bogo me, I'm unbogable.
1: Tuelewane, tuelewane, tuelewane, tuelewane.
2: Aterere, niende moge koe oji, areiruo Muranga, galere ruo kou, gotine modo ngejeheria kou, nemwa igua, motikanie.